0: sus patliły. Jest syn jadł.
1: Dungeon były.
0: Staciut jadł.
1: Ej no.
2: Semen.
0: Ja mają bratki w gay boy. Tableta w kursie.
1: Season. Warning.
0: Fuck. Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Latex.
0: Я обретаю.
2: Semen.
0: Я.
1: Yes.
0: Sex. Моя жизнь.
3: Pull up our pants.